Tak get tita get tak get tita get tak get tita get tak get tita get tak get tita get tak get tita get tak get tita get tak get tita get tak get tita get tak get tita get tak get tita get tak get tita get tak get tita get tak get tita get tak get tita get tak get tita get tak get tita get tak get tita get tak get tita get tak get tita get tak get tita get tak get tita get tak get tita get tak get tita get tak get tita get tak get tita get tak get tita get tak get tita get tak get tita get tak get tita get tak get tita get tak get tita get tak get tita get tak get tita get tak get tita get tak get tita get tak get tita get tak get tita get tak get tita get tak get tita get tak get tita get tak get tita get tak get tita get tak get tita get tak get tita get tak get tita get tak get tita get tak get tita get tak get tita get tak get tita get tak get tita get tak get tita get tak get tita get tak get tita get tak get tita get tak get tita get tak get tita get tak get tita get tak get tita get tak get tita get tak get tita get tak get tita get tak get tita